0: yɛ bɛɛ yɛ bibi ɛbɛrɛ wei yɛ bɛɛ yɛde kɔtena saloon ɛbɔ nkɔmmɔ obi tie me bibi pi a wokɔ mu bia nneɛma pa bi a ɛbɔ w'aprɛbɔ mu bia wode atowa no ɛna woka ɛyɛ saa na ana ɛyɛ ɛsɛ bɔto asoma no ne yɛhwɛ sikan a ho ɛfa so
1: Verse 9. So Hannah arose after the